Imamo poziv. Dobro večer vama. Alo, halo. Opet vi. Ne, ne čujemo vas, nažalost. Ne, ne čujemo vas, nažalost.